0: Sicily. To była ta w Niestaderze.
1: No ta Omerlo. No to czekaj.
2: Yeah.